nachar chudý kos, keros na meta ňosis. Gine distropo pigi kos, an thelis na prokopsis.